0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
1: Ne, prvi je že min. Zdaj bo drugi hit na anteni. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.